Christian Osodo. E dwuma no wɔ sɛ sɛ woka sɛ woyɛ ogyidini a anaa woyɛ okristoni a bɔbra pa na ɛmfata wo din. Sɛka sɛ woyɛ okristoni a bɔbra pa ɛmfata wo din. Sɛka sɛ woyɛ okristoni a bɔbra pa ɛmfata wo din.

0: bɛmɛ hiɛne biaa yɛdwodwo no sɛ ɔwu a ɛnyɛ ne kra da no na mɛka kyerɛ wɔ ɛnyɛ ne kra da ɔwu ahia ne wobɛtumi awu kra da
1: sompa na
0: yɛtwa woadwene ne nti na woadwe sɛ wowa no wo hwɛ sɛ yɛwu wie ne yɛ sɔne bɛkɔ bi sa kabo sɛ yɛbɛka sɛ wɔ sɛ wofie ne bɛbire aka di mu atete ne adwudwo toto
2: atete ne aku
0: aku flat
2: anawokyɛ bɛmɛnso bɛmɛnso moya
0: ya
2: moya moya
0: yabrɛo
2: ɛyɛ
0: ɛyɛ ɛyɛo

0: a ɛnyɛ ne kra da ne na mɛka kyerɛ wɔ ɛnyɛ ne kra da wowɔ hia ne wobɛtumi awuo kra da sompa no yɛmpa woadwene ne nti na woadwen sɛ wowa no hwɛ sɛ yɛwowie ne yɛ sɔre bɛkɔ bis a ka bɔ sɛ yɛbɛka sɛ wɔ sɛ wofie ne bɛbire aka di mu atetee ne adwudwo toto
1: atetee no akum
0: akum flat ɔba a wopɛ no paa w'ani gye ne ho wonte ne ho kasa yɛte aseɛ paa ɛyɛ asɛm o sɛda koro bi ɔba a wodɔ no paa no sɛda koro bi wɔ se wɔ nware wo a ɔse wɔ ne wo ntena bie wo a bɛma ma w'adwuma hia wo ma w'adwuma hia wo bɛma ɔbaa no se ɔnware bio woayɛ ne yere a moakɔ dwatoa ɔ sɛ ɔnware bio wo a ma w'adwuma hia wo ababa a wobɛka kyɛm sɛ mɛka kyɛ bɛma no sɛ mɛmpɛ ne no mɛde bɛnya ne wɔda me gate akyi ɛyi first gate no mebie first gate yi a ɛnyɛ yi a ɛdeɛ na ɛda gate akyi yi ne wasɔre meɛ o akua akua meɛ o ɛwurade hubɔbɔ nipa boa paa ni ma w'adwuma hia wo gyimifoɔ bɛma ma w'adwuma hia wo ɔbaa ne se wɔ nware bie wo a masa ma w'adwuma hia wo na w adwuma no adwuma no bɛma ɔbaa no akɔdwatoa me na meka kyerɛ wɔ na woka da ɔbaa no ne gate akyi no na sɛsɛi mese ma w'ani nku w'adwuma ho